Facebook na bo akwia bo akye wo ayi adom on Facebook na fa adwen akwia bo akye wo ayi adom on Facebook ana so obi dum bie fa adwen chee ni bito na yenkwa sekune na sekune Central Prisons yenkwa sekune na sekune Central Prisons meka